niepokój, idźcie stąd! Strach, lęk, niepokój, idźcie stąd! Strach, lęk, niepokój, idźcie stąd!

ne grem v šolo, ne maram kolo. Kole špičem za kolinem v soboto. Ne vem, kje krable so, ne vem, kot kaj žle so. Vem pa,